0: Radio Mosambike muno ntete malangira mbakala kisena ntokodzi ndi usere unomwe ubodzi usere unomwe upemba utatu unomwe unai 87 18 79 37 4 kwene ntokoti kwani sikuchedza tomiso zumira kwati pantokodzi pa munthu mbwindi
1: ungamenya mamuna ninga ndi mwana ngono waifudza banja iwe namanjako
0: ntokodzi pa munthu zwane dzina
2: hello
0: hello masiku
2: Hello,
0: Masiku.

0: Panta kwa sana mtu zwane dzina masiku.
1: Masiku.
0: Tizwane dzina.
1: Hello.
0: Dzina ndi mweni.
1: Masiku, masiku, masiku.

0: akabuluki.
1: Pantokozo lomu tizwane dzina masiku. Masiku tizwane dzina.
0: Mwana dafamba motamanga mpaka fika mazi.
1: Pisa karabe manyadzo mamuna mkuru kukwea bibi kwa ila radu Musambiki, nae?